0: Pedrito, Pablito, Chuchito, Jacinto, José.
1: Pedro,
0: Pedro,
1: Pablo,
0: Pablito,
1: Chucho, Jacinto y José.